0: Wszystkim mirem.
1: Snagboy beat.
2: Wizja Kocin, Kaco, Kocin. Idemo, ajde po kvapu.